to się ma dziucyku na szaca Mersi ma dziba sama za kody inga dziaca Sci sci chao chao na sary inga dziaca Galer zy ma żyla cy rzycy gani Bola loza zy ma żyza na hemoni Lubo z nim cali czy gyna czuni